Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

nocami. Kiedy rozum podpowiada, zwolni trochę, może przewiduje z tego jakąś katastrofę. Ja się nie boję, chcę garściami z życia czerpać. Czasem to, co czuję, zapisuję w wierszach. Czasem ci wysyłam, czasem ci się podobają. A co na to inni, nieważne, niech gadają.